step to boy, shall we not do ya? Te boju zaczarowane, spiewają only you. Zabity lius, noc jest poduszką you.